przekroczyły 1,4 miliona zabitych i rannych. W Rosji odnotowano też przypadki ukrytej mobilizacji z przymusowymi zatrzymaniami w co najmniej 17 regionach. Ryszard Petru.

Wi-Fi programu CPN. Tornado, które w poniedziałek około 17 przeszło przez południe Francji, raniło co najmniej 41 osób, a 15 z nich trafiło do szpitala, w tym ciężarna kobieta, na którą zawalił się dom. W miejscowości Pomas uszkodzonych zostało 300 domów, około 2,8 tysiąca gospodarstw domowych zostało bez prądu, a dla osób, które nie mogły wrócić na noc do swoich domów, przygotowano miejsca schronienia w Pomas i Limoux. We wtorek trwały tam prace porządkowe, za okolice patrolowała przez całą noc żandarmeria. Burze spowodowały też opóźnienia pociągów, zamknięcia dróg i odwołanie lotów na lotniskach w Bordeaux, Marsylii, Nicei, Tuluzie oraz w Paryżu. Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o istotnym przełomie w śledztwie dotyczącym zonda Cryptoga. Śledczy badają m.in. finansowanie prawicowych fundacji i wydarzeń przez giełdę kryptowalut. Mecenas Ryszard Kalisz ocenił w TVN24, że Przemysław Kral uznał, iż nie będzie już miał skutecznej ochrony i dlatego zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Dodał też, że według jego wiedzy nie ma zakazu, by adwokat był posłem niezawodowym, odnosząc się do reprezentowania Krala przez Romana Giertycha. Kalisz skomentował również wypowiedzi Zbigniewa Ziobry o finansowaniu fundacji Suwerenna Polska, zarzucając mu mijanie się z prawdą, a sprawa ma jego zdaniem duży wpływ na prawicę. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Kościenkiem kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia pozostaje zwężona. Równolegle do piątku do 14 na tym samym odcinku koszone są pobocza, miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem i ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do jutra do 17 w województwie lubelskim na DK82 między Adampolem a Włodawą trwa koszenie poboczy. W tym miejscu miejscami zwężona jest jezdnia. Do czwartku do 17 w województwie mazowieckim na DK50 między Ciechanowem a Płońskiem utrzymują się utrudnienia na odcinku tej trasy. Kierowcy powinni zachować ostrożność i dostosować się do warunków przejazdu. Do czwartku do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami pozostaje zwężenie jezdni. W tej okolicy ruch odbywa się z ograniczeniami. Do piątku do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Również na A4 między Zaa Katowicami do piątku do 6 rano prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego, więc naprzemiennie zajmowany jest prawy lub lewy pas ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fiedorow ocenił, że Ukraina powoli przegrywa wojnę z Rosją. Podkreślił, że konieczne jest opracowanie planu zakończenia wojny, a potrzebne działania mają być wstrzymywane przez korupcję i brak niezależności politycznej. Zwrócił też uwagę na niewykorzystanie nowoczesnych technologii, które mogłyby zmniejszyć udział żołnierzy w walkach. Dodał, że Ukraina dysponuje technologiami zdolnymi zatrzymać Rosjan, ale brakuje wizji ich zastosowania. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat. Urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Pittman Center w stanie Tennessee i od dzieciństwa rozwijała talent muzyczny, występując w lokalnym radiu już w wieku 11 lat, a w wieku 13 lat pojawiła się na scenie Grand Ole Opry w Nashville. Współpracowała z Porterem Wagonerem, z którym nagrała 14

do pogotowia ratunkowego przetransportowana do szpitala w Giżycku. Policja podała, że żubr uderzył kobietę głową po nogach, po czym zwierzę uciekło. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku przypomina, by dzikie zwierzęta obserwować z bezpiecznej odległości, a przy żubrach i łosiach zachować co najmniej 100 metrów dystansu. W sobotnim wypadku w Krakowie zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca, a dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. We wtorek pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie zostaną ustawione progi zwalniające. Protest Godzina Ciszy na Solnej zgromadził mieszkańców Krakowa, którzy domagali się realnych działań władz miasta i policji przeciwko nielegalnym wyścigom oraz przekraczaniu prędkości. W trakcie drugiego dnia Top of Tchę Top Sopot Festival 2026 na koncercie Otwarta Scena wystąpił Kuba Walewski, twórca internetowy i makijażysta. Gospodarze wieczoru, Sandra Hajduk-Popińska i Oliwier Janiak, podeszli do niego wśród publiczności, a on przedstawił się i powiedział, że chciał spróbować swoich sił przed szerszą publicznością. Walewski zaśpiewał Arcade Duncana Laurence A, czyli piosenkę, która dała Holandii zwycięstwo w 2020 roku. Drugi dzień festiwalu obejmuje też konkurs o bursztynowego słowika. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Radia THT.
1: If you want a lover, I'll do anything you ask me.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Tegoroczne fale upałów w Europie od maja do sierpnia doprowadziły do co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, a najwięcej ofiar odnotowano w krajach Europy Zachodniej. W Niemczech od kwietnia do początku sierpnia z powodu upałów zmarło 14 tysięcy osób, we Francji od końca maja do drugiej połowy lipca było 7,3 tysiąca nadmiarowych zgonów, a w Hiszpanii do połowy sierpnia blisko 5 tysięcy. Włochy szacują liczbę zgonów spowodowanych upałami na od 5 do 8 tysięcy, a w Anglii upały z maja i czerwca przyczyniły się do śmierci niemal 3 tysięcy osób. Komisja Europejska podała też, że pod koniec czerwca liczba zgonów w Polsce była o ponad 1000 wyższa niż zwykle, a władze wielu krajów apelują o programy ochrony zdrowia publicznego i inwestycje w infrastrukturę chroniącą przed skutkami ekstremalnych temperatur. Tajlandia zaostrza walkę z nielegalnym przejmowaniem nieruchomości przez cudzoziemców, którzy obchodzą miejscowe przepisy za pomocą fikcyjnych spółek i podstawionych udziałowców. Wiceminister spraw wewnętrznych Worasit Liang Prasert nakazał połączenie baz danych urzędów skarbowych, rejestrów handlowych i policji, by skuteczniej tropić nielegalny kapitał. Śledczy wytypowali na wyspach Koh Samui i Koh Phangan 4600 osób posiadających udziały w wielu podmiotach jednocześnie oraz

0: prezentuje Krala. A sam Kral miał w trakcie czynności procesowych przekazać prokuraturze ogromny majątek na potrzeby pokrzywdzonych klientów spółki. Pełczyńska na Łęcz dodała, że sprawa musi zostać jak najszybciej rozwiązana, a doniesienia o planach Szymona Hołowni nazwała dywagacjami. Generał Bogusław Pacyk twierdzi, że Sojusz Północnoatlantycki zapewnia Polsce bezpieczeństwo, a wspólnie z sojusznikami można byłoby dziś wygrać wojnę z Rosją. Ostrzega też, że najbliższa zima w wojnie w Ukrainie będzie kluczowa. Według generała Rosja ma problemy kadrowe i finansowe, za wsparcie z Zachodu wzmocniło ukraińską obronę. Polska ma nastawić się na pomoc dla Kijowa w obszarach, o których dotąd nie myślano. Roman Giertych poinformował, że od maja jest obrońcą prezesa Zonda Crypto Przemysława Krala, a drugim jego pełnomocnikiem jest mecenas Jacek Dubois. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił we wtorkowym oświadczeniu o istotnym przełomie w śledztwie dotyczącym Zonda Crypto, a Giertych ocenił, że gromadzony materiał dowodowy jest bardzo poważny. Dodał też, że prokuratura zabezpieczyła majątek Krala i jego zdaniem może on wystarczyć przynajmniej na większość roszczeń osób pokrzywdzonych, które zgłosiły się do prokuratury. Według Giertycha sprawa może dotyczyć prania brudnych pieniędzy i ukrywania majątku. To śledztwo będzie trwało jeszcze wiele lat. To były wiadomości Radia DHT.
1: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie siły zbrojne uderzyły w centrum logistyczne Wildberries w obwodzie tambowskim, a w obiekcie wybuchł pożar. Ataki są częścią szerszej

Fikuje kierowanie się płomieni. W gaszeniu ognia uczestniczy około 300 strażaków oraz cywile. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch na wielu drogach oraz kursy autobusowe w tej okolicy. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot rozbito kumulację, a główną wygraną w wysokości 39,496,21,60 euro zdobył gracz z Niemiec. Wylosowane liczby to 4, 5, 7, 48, 50 oraz 4 i 5. Na Węgrzech padła jedna wygrana drugiego stopnia w wysokości 1,394,682,50 euro. Za 5 wygranych trzeciego stopnia przypadło graczom z Niemiec, Norwegii i Estonii. W Polsce najwyższe były 4 trafienia czwartego stopnia, każde o wartości 164 187,30 zł, od których pobierany jest proc. Podatek przy wypłacie wygranej. Roman Giertych powiedział, że Przemysław Kral może dążyć do uzyskania statusu małego świadka koronnego w celu złagodzenia kary. Dodał też, że z jego wiedzy wynika, iż Przemysława Krala nie ma na Sycylii, a miejsce ich spotkań jest objęte tajemnicą postępowania. Prokuratura zabezpieczyła majątek, który może wystarczyć na pokrycie strat osób poszkodowanych w sprawie Zonda Crypto. Śledztwo dotyczy poważnych przestępstw związanych z finansowaniem i możliwym praniem pieniędzy. Mets. Jacek Dubois oburzył się na przeciek informacji o jego spotkaniu z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zonda Crypto, i nazwał go czynem przeciwko państwu oraz sprawiedliwości. Podkreślił też, że odmowa obrony klienta byłaby tchórzostwem. Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie i może zostać postawiony w roli tzw. małego świadka koronnego w zamian za złagodzenie kary. Śledztwo dotyczące Zonda Crypto rozpoczęto w kwietniu i obejmuje oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Five words in heavy doses.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Montanie 31-letni Schamar Elkins zastrzelił 8 osób z rodziny po kłótni o rozwód, a następnie popełnił samobójstwo. Po zastrzeleniu żony udał się do domu matki jego dzieci, gdzie również otworzył ogień. Wśród ofiar były 4 małoletnie dzieci, w tym 7-letnia dziewczynka oraz ponad 90-letnia prababcia. Po strzelaninie budynek stanął w ogniu, zaś świadkowie słyszeli odgłosy strzałów i brali je za fajerwerki. Warszawa planuje zakup systemu antydronowego o wartości 1 milion złotych, który ma służyć do monitorowania przestrzeni powietrznej i klasyfikacji dronów. Miasto podało, że 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej, a 20% budżet Warszawy. System ma zabezpieczyć kluczowe lokalizacje, w tym kancelarie Sejmu i urzędy miejskie. Ma też umożliwić wczesne wykrywanie zagrożeń i szybszą reakcję służb. Mężczyzna został aresztowany

0: Na południu nadal mogą utrzymać się chmury i deszcz. Maksymalna temperatura w różnych regionach wyniesie od 17 do 24 stopni Celsjusza, a nocą w całym kraju ma być pogodnie, lecz chłodno, z temperaturą od 6 do 12 stopni Celsjusza. W domu w Stanach Zjednoczonych zginęło 8 osób z jednej rodziny, należących do 4 pokoleń, w tym 7-letnia dziewczynka i prababcia po 90. roku życia. Według policji 31-letni Schamar Elkins wszedł do budynku z bronią szturmową i zastrzelił domowników, a jedno z dzieci próbowało uciec na dach, lecz nie zdołało wydostać się przed ogniem. Funkcjonariusze przybyli na miejsce w niedzielę wieczorem i usłyszeli strzały dobiegające z tyłu domu tuż przed tym, jak budynek stanął w płomieniach. Potwierdzono też śmierć sprawcy, który zginął od strzału oddanego do samego siebie. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu THT.
1: Radio THT.
2: You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia jest zwężona. Równolegle do piątku do 14 na tym samym odcinku koszone są pobocza, miejscami zwężona jezdnia i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę nadal obowiązują. Do 17 w województwie lubelskim na DK82 między Adampolem a Włodawą trwa koszenie poboczy, więc miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni. W tym samym czasie w województwie mazowieckim na DK50 między Ciechanowem a Płońskiem utrzymuje się utrudnienie na odcinku. Do jutra do 17 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami jezdnia pozostaje zwężona. Kierowcy muszą też uważać na odcinku Ciechanów, Płońsk na DK50, gdzie utrudnienie potrwa do jutra do 17. Do piątku do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części kraju na A4 między Zakatowicami do piątku do 6 rano prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego z naprzemiennym zajęciem prawego lub lewego pasa. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marokański minister do spraw islamskich Ahmed Touffia wysunął roszczenia terytorialne wobec Ceuty i nazwał hiszpańską eksklawę okupowanym miastem. W jego wystąpieniu pojawiła się też sugestia oswobodzenia Ceuty podczas ceremonii z udziałem króla Maroka Muhammada VI. Minister Sprawiedliwości Maroka, Abdelatif Ouahbi, również zgłosił podobne roszczenia wobec Ceuty i Melilli, powołując się na historyczne i geograficzne prawo. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że Ceuta i Melilla są integralną częścią Hiszpanii. Dyrektor CIA miał we wtorek przylecieć do Moskwy na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster po wcześniejszym lądowaniu w Rydze, a jego samolot odleciał z Moskwy po około 4 godzinach. Wizyta miała odbyć się na tle doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Była wysoka rangą urzędniczka w wywiadzie Stanów Zjednoczonych Beth Sanner oceniła, że celem mogło być ostrzeżenie Rosji słowami: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie, a administracja Stanów Zjednoczonych ostrzegła państwa wspierające Iran, że narażają się na sankcje. Ani władze Stanów Zjednoczonych, ani Rosji nie potwierdziły oficjalnie wizyty urzędnika. Co najmniej 15 niemowląt zginęło w pożarze na oddziale ginekologicznym stołecznego szpitala Pakistan Institute of Medical Sciences w Islamabadzie. Ogień wywołała awaria klimatyzacji i eksplozja sprężarki w jednym z pokoi. W chwili wybuchu pożaru na oddziale przebywało 16 niemowląt, tylko jedno udało się uratować, a 14 dzieci doznało oparzeń całego ciała. Na miejsce wysłano 6 zastępów straży pożarnej, pożar został ugaszony, a strażacy wciąż schładzają pogorzelisko. Powołano komisję śledczą, która ma ustalić przyczynę pożaru. We Włoszech po kilku dniach

0: Polskę, Francję, Luksemburg, Czechy, Włochy, Portugalię, Hiszpanię i Holandię. Rzeczniczka belgijskiej Federalnej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego powiedziała, że jaja wycofano dotąd w Belgii i Luksemburgu. A w 6 innych krajach trwa sprawdzanie, czy taki krok jest potrzebny. Belgijskie służby wskazują, że w dokumentacji pojawia się polska firma jako odbiorca jaj, ale jaja miały zostać kupione w Belgii i zarejestrowane na polską firmę, dlatego Polska została wpisana do systemu. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłami Grudziądz i Nowe Marzy kierowcy jadą pasem szybkim w kierunku południowym. To pierwsze z porannych utrudnień na tej trasie. Od 8 do 16 na A4 w województwie dolnośląskim na odcinku Mikołajowice, Budziszów obowiązuje zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle na odcinku Budziszów, Pietrzykowice w kierunku Katowic zmienia się zajęty pas. Od 7 do 10 i od 10 do 12 zamknięty jest prawy, a od 12 do 14 lewy. Do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem Twaru Wahadłowy, a jezdnia pozostaje zwężona. W tej samej części dnia na lubelskiej DK82 między Adampolem a Włodawą prowadzone jest koszenie poboczy i miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem. Od 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych zamknięty jest prawy pas jezdni prawej. Utrudnienie potrwa do jutra do 7. Do jutra do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą tam zachować ostrożność przez cały czas trwania prac. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W kłótnie w jednym z mieszkań znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Do odkrycia doszło po zgłoszeniu sąsiadów, którzy wyczuli nieprzyjemny zapach, a do lokalu policja i straż pożarna weszły siłą. Sprawę prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury, a policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Małopolska konserwator zabytków wydała zgodę na przekształcenie krakowskich kamienic przy ulicy Józefa 9 i 11 oraz ulicy Bożego Ciała 24 w luksusowe hotele. Deweloper De Silva House dzierżawi budynki należące do zakonu kanoników regularnych laterańskich. Wydano też warunki dotyczące zachowania historycznego charakteru obiektów i nadzoru konserwatorskiego. Inwestycja nadal wymaga zgody władz miasta, które pracują nad aktualizacją planu miejscowego. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu centrolewicowa koalicja z Donaldem Tuskiem na czele zdobyła 55,41% głosów. Prawicowa koalicja z Prawem i Sprawiedliwością uzyskała 43,10% poparcia. Politolog Siergiusz Trzeciak ocenia, że rywalizacja dwóch dużych bloków politycznych ma niskie prawdopodobieństwo, a system de Hondta faworyzuje większe ugrupowania. Wskazuje też, że mniejsze partie mogą stracić tożsamość w większej koalicji, a ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie zgodziłoby się na wspólny start z niektórymi prawicowymi partiami. Z początkiem tygodnia w Polsce przewidywane są upały przekraczające 30 stopni Celsjusza. W piątek na zachodzie i północy kraju mogą wystąpić groźne burze z możliwością gradobicia i intensywnych opadów deszczu. W weekend po burzach prognozowane jest chwilowe złagodzenie pogody z temperaturami od 20 do 29 stopni Celsjusza. A w poniedziałek znów ma się ocieplić i pojawić nowe fronty burzowe z deszczem. Od przyszłego wtorku możliwe są dłuższe okresy stabilnej pogody z temperaturami od 18 do 24 stopni Celsjusza. Prace nad filmem o rodzinie Finstonów są na bardzo wstępnym etapie, a twórcy szukają scenarzysty. Według nieoficjalnych informacji opowieść ma koncentrować się na dorosłym Bam Bamie Rubleu, synu przyjaciół Finstonów. Za projektem stoi firma producencka Open Invite, którą kierują aktor Ryan Gosling i Jesse Henderson. Na razie nie wiadomo, kto mógłby znaleźć się w obsadzie filmu, ani kiedy trafi on na ekrany. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 11 w województwie małopolskim na S52 w przegini kierowcy muszą liczyć się z przeglądem gwarancyjnym obiektu inżynierskiego na lewej jezdni. Od 9 do 13 na A4 w województwie dolnośląskim, między Legnicą Wschód a Legnickim Polem, trwa zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Również od 9 do 17 na A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Łany w kierunku Katowic, prowadzone są naprawy ogrodzenia. Kierowcy jadą tam wolniej i muszą zachować ostrożność. Do jutra do 7 w Katowicach na A4 zamknięty będzie prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Tychów. To efekt montażu dylatacji bitumicznych. Do soboty do 6 na S61 w województwie podlaskim, między Budziskiem a Suwałkami, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. Równolegle do poniedziałku do 11 na odcinku Suwałki, Budzisko występuje nierówność na lewej jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe niespodziewanie odwiedził Moskwę, a celem wizyty miały być kontakty między służbami specjalnymi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie planowano spotkania z Władimirem Putinem. W dniu przylotu amerykańskiego samolotu do Moskwy odbywały się rozmowy dyplomatyczne, a Putin podpisał 3 tajne dekrety. Wizyta Radcliffe a wywołała spekulacje w związku z jego poprzednim przyjazdem przed inwazją Rosji na Ukrainę. Południe Europy przygotowuje się na falę upałów, która najmocniej uderzy we Włoszech. Temperatura w niektórych rejonach może sięgnąć 45 stopni Celsjusza, a najtrudniejsza sytuacja ma być na Sycylii i we wschodniej części kraju. Fala gorąca obejmie też Bałkany i Grecję, gdzie lokalnie będzie o ponad 10 stopni Celsjusza cieplej niż zwykle. W weekend ma nastąpić lekkie ochłodzenie, ale wysokie temperatury wrócą na początku przyszłego tygodnia. Donald Trump zaproponował tymczasowe zniesienie ceł na importowaną wołowinę, aby obniżyć ceny dla konsumentów. To rozwiązanie budzi obawy rolników, którzy już zmagają się z wysokimi kosztami produkcji. W sondażach większość Amerykanów wskazuje na rosnące ceny żywności jako powód do niepokoju. Eksperci oceniają, że wpływ na ceny wołowiny może być ograniczony, a zmiany mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla krajowych producentów. Anatol Kotał zniknął po wylocie z Warszawy do Stambułu 21 sierpnia 2025 roku, a polska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że zaginął poza Polską. Białoruski opozycjonista od kilku lat mieszkał w Warszawie i od roku nie ma po nim śladu. Według ustaleń dziennikarzy mógł zostać wyprowadzony z jachtu przez rosyjskich funkcjonariuszy w Abchazji. Pojawiają się też obawy, że mógł paść ofiarą operacji białoruskich lub rosyjskich służb. Prezydent Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą i grozi jej gospodarczą katastrofą. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział cła dolar za dolara w odpowiedzi na amerykańskie taryfy. Nowe cła mogą mieć poważne konsekwencje dla małych przedsiębiorstw w Kanadzie oraz dla amerykańskich konsumentów. Eksperci przewidują też, że Stany Zjednoczone mogą ponieść większe straty w listopadowych wyborach. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjskie samoloty we wtorek wleciały do strefy Adi z Korei Południowej nad Morzem Japońskim w pobliżu wysp Uleungdo i Dokdo, a następnie ją opuściły. Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Seulu poinformowało, że wojsko wykryło maszyny jeszcze przed wejściem do strefy i skierowało myśliwce sił powietrznych do działań taktycznych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Adis to strefa wyznaczona do wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do granic państwa i nie jest tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną. 27 czerwca grupa około 10 chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych uczestniczących we wspólnych ćwiczeniach również weszła w południowo-koreańską strefę Adis. W Pensylwanii zmarły dwie osoby z powodu odry, co jest pierwszymi ofiarami śmiertelnymi tej choroby w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Obie zmarłe osoby nie były zaszczepione przeciwko odrze, a w Pensylwanii nie odnotowano takich zgonów od 35 lat. W 2026 roku w całych Stanach Zjednoczonych zarejestrowano ponad 33 tysiące przypadków odry, co jest najwyższą liczbą od 1991 roku. Minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. wezwał do szczepienia w odpowiedzi na rosnące przypadki. 6 ustaw zawetowanych przez Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego kadencji ma wartość 8,4 miliarda złotych, co ma oznaczać taki sam skutek finansowy dla tegorocznego budżetu państwa. Największy koszt przypisano wecie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. 3 miliardy 800 milionów złotych, a kolejne dotyczą akcyzy na alkohol, systemu SENT w obrocie betonem i opłaty cukrowej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazwał obarczanie prezydenta odpowiedzialnością za kondycję finansów państwa nieudolną manipulacją i wskazał, że za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę Polski na poziomie A-, F1 za perspektywa ratingu pozostała negatywna. Michał Moskal, poseł PiS, spotkał się w sierpniu 2025 roku na Ibizie z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Crypto. W spotkaniu uczestniczył także Artur Chodziński, były agent CBA, który pracował dla Krala. Rozmowy dotyczyły m.in. wsparcia konferencji dotyczącej nowych technologii, a później Moskal złożył poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, powiedział, że Moskal nie informował kierownictwa partii o wyjeździe i nie reprezentował ich interesów, a sam poseł zaprzeczył, by otrzymał jakiekolwiek fundusze od Krala. Pożar na placu budowy kompleksu gazowo-chemicznego w Rosji został ugaszony dzień po wybuchu ognia. W komunikacie przedsiębiorstwa podano, że pod nadzorem specjalistów kończy się kontrolowane spalanie pozostałości gazu technologicznego. Wszystkie osoby poszukiwane po tym zdarzeniu są obywatelami Chin, a służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą pomiary jakości powietrza w regionie. Dotychczas nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń monitorowanych substancji. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie, teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Tusk zareagował na ustalenia Onetu dotyczące zonda Crypto i Kiwi Republika. Premier napisał, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Wcześniej ujawniono, że Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać część TV Republika szefowi zonda Crypto. Władimir Putin podpisał 24 sierpnia dekret, który ma zobowiązać rosyjskie przedsiębiorstwa do samodzielnej ochrony przed ukraińskimi dronami i szybkiej odbudowy po atakach. W praktyce dokument wpisuje się w system, w którym majątek można przekazać państwu w drodze postępowania sądowego albo oddać do tymczasowego zarządzania, co oznacza faktyczne pozbawienie właściciela kontroli. Eksperci oceniają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie skutecznie bronić się przed dronami ani rakietami, a systemy przeciwlotnicze nie będą dostępne dla biznesu. Wskazują też, że siatki ochronne mogą dać ograniczony efekt, choć jeden z ukraińskich dronów eksplodował po zderzeniu z siatką podczas ataku na moskiewską rafinerię. Karol Nawrocki napisał list do Wołodymyra Zełenskiego, w którym życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że prezydent wskazał też na szereg napięć, które Polska chciałaby ograniczać. To jedyne ujawnione szczegóły dotyczące treści listu. Podczas policyjnej akcji w Żorach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Miejskiej Policji w Rybniku próbowali zatrzymać samochód, a kierowca potrącił jednego z policjantów. Policja oddała strzały w kierunku auta, żeby je unieruchomić, po czym zatrzymano kobietę i mężczyznę jadących samochodem. W pojeździe policjanci znaleźli zakazane substancje. Potrącony funkcjonariusz odniósł niegroźne obrażenia i otrzymał pomoc przedmedyczną, nie wymagał hospitalizacji. 8 osób, w tym 4 dzieci, zginęło w Billings w Stanach Zjednoczonych, gdy 44-latek wszedł do domu z bronią szturmową i zastrzelił domowników podczas rodzinnego obiadu. Po ataku mężczyzna odebrał sobie życie, a dom całkowicie spłonął, mimo akcji strażaków. Ofiary miały od ponad 90 lat do 7 lat i pochodziły z 4 pokoleń jednej rodziny. To 22. masowa strzelanina w Stanach Zjednoczonych w tym roku, a 15 z tych zdarzeń wiązało się z konfliktami rodzinnymi. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Tusk przedłużył do 30 listopada obowiązywanie stopni alarmowych dotyczących zagrożenia terrorystycznego. W całym kraju utrzymane zostały drugi stopień Bravo oraz Bravo CRP, a drugi stopień Bravo obowiązuje też dla polskiej infrastruktury energetycznej za granicą. Przedłużono również trzeci stopień alarmowy Harvie na obszarach kolei zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe. Stopnie alarmowe mają zwiększać czujność administracji publicznej wobec zagrożeń terrorystycznych. Sąd Okręgowy w Łodzi odmówił warunkowego zwolnienia Karolowi B., skazanemu na 25 lat więzienia za uśmiercenie pacjentki. Mężczyzna ma wrócić do więzienia, aby dokończyć odsiadkę po przerwie w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych. Sędzia wskazała na brak krytycyzmu ze strony Karola B. wobec swoich czynów jako jeden z powodów odmowy. Karol B. był związany z aferą łowców skór, w której zamordował co najmniej 5 osób, w tym 68-letnią kobietę, podając jej lek zwiotczający mięśnie. Politycy krytycznie komentują informacje o planach sprzedaży części TV Republika szefowi Zonda Crypto, Przemysławowi Kralowi. Tomasz Sakiewicz podpisał list intencyjny dotyczący sprzedaży akcji, ale zapewnił, że nie sprzedał ich Kralowi i że wiele osób chce inwestować w TV Republika. Pojawiły się też wątpliwości dotyczące powiązań finansowych pomiędzy Zonda Crypto a TV Republika. W Middlesbrough pościg samochodowy zakończył się śmiercią dwóch policjantów i 5 młodych ludzi, a sprawa ujawniła poważny kryzys związany z przestępczością w mieście. Radni mówią o rosnącym poziomie przestępczości, a mieszkańcy boją się zgłaszać przestępstwa z obawy przed odwetem. W związku z wypadkiem doszło już do 17 aresztowań, w tym osób podejrzanych o zorganizowaną przestępczość i przestępstwa narkotykowe. W mieście narasta napięcie, a w przestrzeni publicznej pojawiają się graffiti odnoszące się do tragedii. Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył Ilona Muska Orderem Wolności za wybitne osobiste zasługi w ochronie życia i wolności ludzi oraz rozwijaniu stosunków między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dekret obejmuje przedsiębiorcę, inżyniera oraz szefa firmy SpaceX i Tesla. Ukraina wykorzystuje systemy łączności Starlink produkowane przez Muska zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. W ubiegłym tygodniu Financial Times podał, że Kijów zabiega o zgodę Muska na wykorzystanie Starlinków w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska otrzyma do 2030 roku 4 samoloty MRTT Airbus A330 do transportu i tankowania w powietrzu. Maszyny będą współdzielone z Hiszpanią, co ma przyspieszyć dostawę. Dzięki nim polskie myśliwce, w tym F-35, będą mogły dłużej pozostawać w powietrzu i szybciej reagować na zagrożenia. Samoloty MRTT posłużą też do transportu żołnierzy i cywilów z obszarów zagrożonych, a ostateczna umowa ma zostać podpisana w najbliższym czasie. Wrzesień 2026 roku może przynieść w Polsce cieplejszą pogodę, a w niektóre dni temperatury mają przekraczać 30 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie miesiąca termometry mają pokazywać od 20 do 27 stopni Celsjusza, z anomaliami do 2 stopni Celsjusza w górę. Prognoza na 5 tygodni zakłada też okresowe burze i fronty, szczególnie w północnej Europie, a na północy Polski częstsze opady deszczu. Południe kraju ma mieć więcej słońca i cieplejsze dni, a przez większość września ma przeważać aura cieplejsza niż zwykle o tej porze roku. Sojusz Północnoatlantycki prowadzi ćwiczenia na wyspie Jan Mayen w Norwegii z udziałem żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Manewry o nazwie Operation Atlantic Sea są częścią inicjatywy Arctic Sentry, która ma wzmocnić obronę arktyczną. Dowódca norweskich sił zbrojnych podkreśla znaczenie pokazania determinacji w obronie terytoriów dalekiej północy. Jan Mayen ma strategiczne znaczenie, bo kontroluje główne trasy morskie, także dla jednostek rosyjskiej floty północnej. W pożarze kompleksu chemicznego Amurgas Chemical, kompleks w Rosji, zginęło 7 osób, w tym 6 obywateli Chin. Ponad 150 osób zostało rannych, a 36 wymagało hospitalizacji. Ogień wybuchł po eksplozji beczki z metanolem, a akcje ratunkowe wciąż trwają. Komitet śledczy wszczął postępowanie w sprawie naruszenia wymogów bezpieczeństwa w przemyśle. W piątek w zachodniej Polsce pojawią się niebezpieczne burze z ulewami, gradobiciem i wichurami dochodzącymi do 90 km na godzinę, a front burzowy będzie przesuwał się dalej na wschód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia dla większości kraju, a na Śląsku możliwe są alerty drugiego stopnia. W sobotę burze z lokalnymi ulewami i gradem mają objąć większość kraju, a porywy wiatru mogą sięgać około 80 km na godzinę, lokalnie na Śląsku do około 90 km na godzinę. Pogoda ma pozostać niespokojna także w niedzielę, a po weekendzie utrzymają się przelotne opady, burze i wysokie temperatury. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: And if you want another kind of love.
1: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin nie spotkał się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochenem Radcliffem podczas jego wizyty w Moskwie. Dmitrij Pieskow potwierdził, że nie planowano żadnych spotkań. Jochen Radcliffe przybył do Rosji, aby nawiązać kontakty między służbami specjalnymi. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ćwiczenia mobilizacyjne w obwodzie królewieckim. Dyrektor CIA Jochen Radcliffe niespodziewanie udał się we wtorek do Moskwy, a Kreml potwierdził tę wizytę. Pojawiły się trzy teorie dotyczące jej celu: ostrzeżenie dla Putina, wpływ na wojnę z Iranem oraz nawiązanie kanału kontaktu między służbami Stanami Zjednoczonymi i Rosji. Wizyta może mieć związek z informacjami o rosyjskiej mobilizacji wojskowej oraz planach Putina dotyczących Sojusz Północnoatlantycki. Ostatnia wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. 23-letni mężczyzna zaatakował białoruskiego taksówkarza we Wrocławiu, wyzywając go, a potem uderzając szklaną butelką w głowę. Do zdarzenia doszło 19 sierpnia, a sprawca był pod wpływem alkoholu. Policja namierzyła go dzięki monitoringowi z pojazdów w okolicy. Mężczyzna usłyszał zarzuty ataku z powodów narodowościowych i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 35 organizacji otrzymało wezwania do zapłaty po wykorzystaniu zdjęcia portretowego Łukasza Litewki. Pisma żądają 2000 zł na rzecz fotografki, a według Kamila Wójcika z krakowskiej Fundacji Z Rąk do Rąk takie wezwanie trafiło już do 35 organizacji. Autorka zdjęcia zniknęła z sieci i nie odbiera telefonu. Organizacje zgłaszają sprawę jako nieadekwatną do kontekstu tragicznej śmierci Litewki, a prawnicy oferują pomoc w jej rozwiązaniu. Islandia, jedyny kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego bez własnej armii, zwiększa przygotowania obronne wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i Chin. Właśnie trwają ćwiczenia Northern Viking, które mają pokazać koordynację obronną w regionie, a kraj przyjął też swoją pierwszą formalną politykę obronną. Islandia opiera bezpieczeństwo na dwustronnej umowie obronnej ze Stanami Zjednoczonymi i wsparciu Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale część mieszkańców apeluje o utworzenie własnych sił zbrojnych. W praktyce zadania związane z obroną wykonują Policja Krajowa i Straż Przybrzeżna. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Kanady Mark Carney weźmie udział w przemówieniu o stanie Unii Europejskiej razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wydarzenie ma wzmocnić relacje między Unią Europejską a Kanadą. Kanadyjski rząd zrezygnował z rozmów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, co przyspieszyło zacieśnianie współpracy z Unią Europejską. Mark Carney dąży też do stworzenia sojuszu demokratycznego promującego wolny handel. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry dotarł do władz Stanów Zjednoczonych z prawie miesięcznym opóźnieniem. Dokumenty utknęły w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zamiast trafić do Departamentu Stanu. Ambasada przekazała je ostatecznie do Departamentu Sprawiedliwości i Sądów Stanów Zjednoczonych 25 sierpnia 2026 roku. Radni z powiatu sokulskiego apelują do premiera Donalda Tuska o poprawę łączności GSM w obszarze przygranicznym z Białorusią. Wskazują, że podczas dzwonienia na numer alarmowy mieszkańcy łączą się z białoruskim operatorem, a strażacy mają problemy z komunikacją podczas akcji. Samorządowcy chcą zwiększenia mocy nadajników i zapewnienia ich niezawodnego zasilania. Domagają się też, by państwo potraktowało łączność na terenach przygranicznych jako element infrastruktury bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Polski, Karolowi Nawrockiemu, za gratulacje z okazji Święta Niepodległości Ukrainy. Wyraził też wdzięczność za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i podkreślił chęć dalszego rozwijania więzi między Ukrainą a Polską. Prezydent Ukrainy nawiązał do wspólnej perspektywy w kontekście Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zełenski zamieścił list Nawrockiego na swoim profilu w mediach społecznościowych. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić co najmniej 7 samolotów Airbus A330 MRTT z programu SAFE, a rząd Hiszpanii wydał zgodę na procedowanie tego zakupu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do 2030 roku Polska otrzyma 4 z tych maszyn, za ostateczna umowa czeka na podpisanie. Tego samego dnia szef MON poinformował też, że do Polski zmierza 5 samolotów F-35, które mają zasilić 32. bazę lotnictwa taktycznego. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
2: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Budziszów a węzłem Udanin kierowcy muszą liczyć się z zablokowanym prawym i lewym pasem. Równolegle na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem od 16 do 19 obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Do jutra do 11 na S52 w Małopolsce na jezdni lewej trwa przegląd gwarancyjny obiektu inżynierskiego. W tym czasie na A4 w Katowicach do piątku do 7 zamknięty będzie prawy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych. Do soboty do 6 na S61 między Budziskiem a Suwałkami w województwie podlaskim zaplanowano naprawy gwarancyjne i zamknięcie jezdni lewej w kierunku Suwałk. Również na odcinku Suwałki, Budzisko do poniedziałku do 11 trzeba uważać na nierówność na jezdni lewej w podanym kilometrze. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Duński parlament zdecydował, że parlamentarzyści otrzymają opiekuna duchowego na telefon, zapewnionego przez Kościół ewangelicko-luterański. Rozmowy z księdzem mają pomagać w sprawach prywatnych i egzystencjalnych, a duchowny będzie działać w ramach normalnej posługi, bez własnego biura w Folketingu. Początkowo zakładano oddelegowanie księdza do pracy w parlamencie, ale część posłów sprzeciwiła się temu rozwiązaniu i nie doszło do porozumienia. Minister do spraw zdrowia i wyznań Ida Auken poparła pomysł, za co została skrytykowana przez partyjnych kolegów. Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, odpowiedział Donaldowi Tuskowi, oskarżając go o manipulację w sprawie kryptowalut. Premier zarzucił rządowi blokowanie ustawy o kryptoaktywach i wskazał na powiązania z interesami medialnymi. Bogucki przypomniał, że Donald Tusk jako premier wspierał rynki kryptowalut, a teraz krytykuje rząd za odmowę regulacji oraz napisał na X. Premierze Donaldzie Tusku, serial Zonda Crypto rozpoczął na dobre emisje za pańskich nierządów. Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował rządową ustawę o kryptoaktywach w krótkim czasie. Trzech obcokrajowców zostało oskarżonych o próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Słowackie służby zabezpieczyły dowody, w tym łatwopalne substancje, sprzęt i ręcznie wykonany plan budynku. Oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące poważnego przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu, a dwoje z zatrzymanych znajduje się na Słowacji, natomiast trzeci został ujęty w Niemczech. Opozycyjni politycy wzywają do podjęcia działań w celu zabezpieczenia potencjalnych zagrożeń. Polska wkrótce otrzyma 5 dodatkowych myśliwców F-35, a ich liczba wzrośnie z 3 do 8. To 1/4 z zamówionych 32 samolotów. Minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że priorytetem Ministerstwa Obrony Narodowej jest szybkie wprowadzenie F-35 do pełnej służby. Polska zakupiła też 4 powietrzne tankowce A-330, które mają wydłużyć czas lotu myśliwców. Kilka rosyjskich samolotów wojskowych naruszyło południowokoreańską strefę identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Japońskim, a południowokoreańskie siły powietrzne wysłały w rejon myśliwce. Incydent miał miejsce w pobliżu wysp Uleung i Dokdo. Rosyjskie samoloty opuściły strefę i nie dotarły do terytorium Korei Południowej. Seul wiąże sprawę z obawami o bezpieczeństwo po zmniejszeniu wspólnych manewrów wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami kierowcy jadą objazdem, bo zamknięta jest lewa jezdnia w stronę Suwałk. Równolegle na odcinku Suwałki, Budzisko do poniedziałku do 11 trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Do piątku do 7 w województwie śląskim na 4 w Katowicach zamknięty będzie prawy pas jezdni w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych. Dodatkowo do 18 na A1 zajęte są lewy i awaryjny pas ruchu. Do jutra do 11 w województwie małopolskim na S52 prowadzone są prace przy przeglądzie gwarancyjnym obiektu inżynierskiego, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni lewej. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku planuje do połowy września przesłuchać notariusza, przed którym Jerzy Rzet zawarł z Karolem i Martą Nawrockimi umowę przedwstępną na sprzedaż kawalerki. Notariusz został już zwolniony z tajemnicy notarialnej. Po tym przesłuchaniu prokurator rozważy, czy w charakterze świadka przesłuchać także prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa dotyczy oszustwa przy sprzedaży mieszkania, a Jerzy Rzet przebywa w domu pomocy społecznej, gdzie ustanowiono dla niego kuratora. Amerykański samolot wojskowy wylądował we wtorek w Moskwiedza. Na pokładzie miał być szef Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe. Wizyta wywołała spekulacje, w tym fałszywe doniesienia o obecności Jareda Kushnera i Steve'a Awitkoffa, a Kreml początkowo zaprzeczał tym informacjom, by później mówić o kontaktach między służbami. Radcliffe spędził w Moskwie 4 godziny, a żadna ze stron nie wydała po spotkaniu oficjalnego komunikatu. Prezydent Trump określił wizytę jako rutynową i zasugerował, że mogą z niej być owoce. Rumunia stara się przekonać administrację Trumpa do utrzymania amerykańskich sił zbrojnych na swoim terytorium, powołując się na swój wkład w bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Brukseli omówiono obecność amerykańskich żołnierzy w kontekście zagrożeń ze strony Rosji i Iranu. Bukareszt wskazuje na wydatki na obronę, modernizację baz wojskowych, w tym bazy Michail Kogalnicyanu oraz współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w misjach w Afganistanie i Iraku. Rumunia planuje też przedstawić odpowiedź na amerykański kwestionariusz dotyczący wsparcia i wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo regionalne. Armia Rosji intensyfikuje działania w Donbasie, stosując taktykę wyczerpywania ukraińskich oddziałów. Ukraińscy dowódcy są zdeterminowani, by bronić ostatnich bastionów w regionie, a ukraińska logistyka i zaopatrzenie pozostają kluczowe dla obrony przed rosyjskim natarciem. Donbas może zostać opanowany przez Rosjan już na początku 2027 roku, co wiązałoby się z ciężkimi stratami po obu stronach. Austriacki pułkownik Markus Reisner ostrzega, że jeśli Ukraińcom nie uda się przerwać tego błędnego koła, pas obronny upadnie. Dziesiątki osób zginęły, a około 500 turystów, w tym 291 obcokrajowców, uznaje się za zaginionych po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Nepalskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poinformowało, że woda zniszczyła hydroelektrownie, drogi i mosty, a w regionie doszło do przerw w dostawach prądu. Premier Balendra Shah przekazał, że do akcji wysłano zespoły ratownicze, policję i wojsko. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Phote Koshi do ewakuacji na wyżej położone tereny. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami kierowcy jadą objazdem, bo zamknięta jest lewa jezdnia w stronę Suwałk. Równolegle na odcinku Suwałki, Budzisko do poniedziałku do 11 trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Do piątku do 7 w województwie śląskim na 4 w Katowicach zamknięty będzie prawy pas jezdni w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych. Dodatkowo do 18 na A1 zajęte są lewy i awaryjny pas ruchu. Do jutra do 11 w województwie małopolskim na S52 prowadzone są prace przy przeglądzie gwarancyjnym obiektu inżynierskiego, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni lewej. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Ewa Ornacka, dziennikarka śledcza i pisarka, opowiada o rozmowach z największymi polskimi przestępcami lat 90. i o brutalności zorganizowanej przestępczości w tamtym czasie. Wspomina, że gangsterzy byli nieprzewidywalni, a ich wpływy sięgały biznesu i instytucji państwowych. Na podstawie jej książki Skazana powstał scenariusz serialu o tym samym tytule z Agatą Kuleszą w roli głównej. W przytoczonej rozmowie pada też cytat jednego z rozmówców, który mówi, że mógł mieć styczność z przestępczością zorganizowaną, ale nie wiedział o tym. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe odwiedził Moskwę, a amerykańskie źródła przekazują polskim władzom informacje o postępach w tej sprawie. Wizyta jest przedstawiana jako próba rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Do sprawy odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wyrażając nadzieję na zakończenie konfliktu. W najbliższych dniach mają pojawić się dalsze informacje. Rząd Węgier po raz pierwszy oficjalnie uznał Rosję za zagrożenie i potępił rosyjską agresję, jednocześnie deklarując poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wytyczne dla węgierskiej delegacji na 81. Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisał premier Peter Madziar. Węgry chcą też odbudować dobre relacje z Ukrainą, z uwzględnieniem praw Węgrów w Zakarpaciu. Duma Państwowa Rosji ostrzegła, że Węgry mogą stracić dostawy ropy i gazu z powodu nowego stanowiska rządu. Chiny stały się kluczowym dostawcą komponentów do rosyjskiej wersji irańskiego drona Shahid, co zmieniło przewagę Ukrainy w wojnie z Rosją. Nowe drony są 3 razy szybsze dzięki silnikom turboodrzutowym, przez co trudniej je przechwytywać. Ukraińcy zauważyli też wzrost użycia komponentów chińskiej produkcji w rosyjskich dronach. Rosja łączy ataki dronów z atakami rakietowymi, aby przeciążyć ukraińską obronę powietrzną. Zbigniew Bogucki odpowiedział Donaldowi Tuskowi na jego wpis o blokowaniu ustawy o kryptowalutach, zarzucając premierowi, że za jego rządów prokuratura umorzyła 2 śledztwa dotyczące giełdy Zonda Crypto. Szef kancelarii prezydenta napisał też, że nie wie, czy chodzi o głupotę, lenistwo, czy dyletanctwo, a może świadome działanie. Bogucki dodał, że Karol Nawrocki opowiada się za rozsądnym i zgodnym z konstytucją uregulowaniem rynku kryptoaktywów, a rząd miał 3-krotnie przedstawiać prezydentowi tę samą ustawę. Według ustaleń mediów szef upadłej giełdy Zonda Crypto Przemysław Kral usłyszał zarzut udziału w oszustwie o dużych rozmiarach, a straty klientów oszacowano na co najmniej 2,4 mld złotych. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Nepalu katastrofalna powódź zabiła co najmniej 95 osób, a setki są uznawane za zaginione. Mieszkanka Nepalu, Kalpana Mala, opisała, jak nurt wody porwał jej bliskich na jej oczach, a pilot śmigłowca Aman Budathoki relacjonował, że woda unosiła domy i drzewa. Zniszczone zostały drogi, mosty oraz infrastruktura energetyczna, co wpłynęło na dostawy prądu. Nepalscy urzędnicy opublikowali porównanie zdjęć satelitarnych sprzed katastrofy i po niej, a Xi Jinping zaapelował o działania, by znaleźć zaginionych. Ray Dalio przewiduje nowy kryzys finansowy z powodu nadmiernego zadłużenia w ciągu najbliższych 3 lat. Uważa, że inwestorzy powinni rozważyć zwiększenie udziału złota na poziomie 15% oraz kryptowalut, w tym bitcoina, w swoich portfelach. Rośnie rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich, co oznacza wyższe koszty finansowania dla Stanów Zjednoczonych. Sekretarz skarbu Scott Bessent planuje działania mające na celu ograniczenie wydatków państwowych, ale Ray Dalio jest sceptyczny co do skuteczności tych kroków. W czwartek cała Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Stefan, który przyniesie słoneczną i suchą pogodę. Poranek będzie chłodny, miejscami z temperaturą poniżej 10 stopni Celsjusza i mgłami na północy, a w ciągu dnia prognozowane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie bez opadów deszczu i burz. Temperatura ma wynieść od 21 stopni Celsjusza na Podhalu do 26 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, a warunki biometeorologiczne będą korzystne. Wiatr będzie umiarkowany z kierunków wschodnich. Ukraina przeprowadziła 25 i 26 sierpnia ataki na kilka rosyjskich celów wojskowych, w tym stację radarową Kasta na okupowanym Krymie. Centrum szkoleniowe operatorów dronów w Ługańsku oraz magazyny paliwa, sprzętu i amunicji. Ukraiński sztab generalny ocenia skutki uderzeń. Rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia na lotnisku w Tambowie z powodu zagrożenia ze strony dronów. Zgłoszono też wiele eksplozji i pożarów w rosyjskich miastach po atakach. Donald Trump powiedział, że jego zdaniem najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei żyje, ale jest ciężko ranny. Dodał, że jeśli Chamenei nie żyje, to Irańczycy odgrywają całkiem niezłe przedstawienie. W Iranie pojawiają się spekulacje o jego śmierci lub stanie śmierci mózgowej, a także o braku kontaktu z rządem i bliskimi. Od objęcia przez Chameneiego władzy nie pojawiły się żadne współczesne zdjęcia ani nagrania z jego udziałem. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You are listening to hits of three generations on DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 26 sierpnia w obwodzie primorskim, w Zatoce Piotra Wielkiego, doszło do silnego wybuchu zgłoszonego przez mieszkańców miejscowości Wołczaniec. Na nagraniach widać dym unoszący się nad wodą, a świadkowie słyszeli silny huk. W rejonie wybuchu w dniach od 27 do 28 sierpnia planowane są ćwiczenia rosyjskiego lotnictwa morskiego. Flota Pacyfiku rosyjskiej marynarki wojennej dysponuje dużą liczbą okrętów podwodnych, w tym 20 jednostkami, z których 16 jest w gotowości bojowej. Pierwszym zidentyfikowanym obywatelem brytyjskim, który zginął walcząc po stronie Rosji w wojnie w Ukrainie, jest 33-letni Bradley Towsend z Barnsley w Anglii. Mężczyzna zginął 10 czerwca w ataku drona w miejscowości Łymani w obwodzie donieckim. Towsend wyjechał do Rosji w kwietniu 2023 roku, twierdząc, że jedzie do Rumunii. Jego celem było wspieranie prorosyjskich sił w Donbasie. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe niespodziewanie odwiedził Moskwę, a Kreml potwierdził, że celem wizyty były kontakty między służbami specjalnymi. Szczegóły rozmów pozostają niejasne, a eksperci wskazują, że mogło chodzić o ostrzeżenie dla Rosji przed wykonaniem określonego kroku. W grę wchodzi też problem irański, który dla Stanów Zjednoczonych jest priorytetem. Wizyta wywołała spekulacje o komunikacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, mającej zapobiegać większym kryzysom. Nad jeziorem Attersee w Austrii doszło w środę do katastrofy małego samolotu z dwoma obywatelami Niemiec na pokładzie. Maszyna spadła do wody podczas lotu szkoleniowego, a w kokpicie znajdowali się instruktor i uczeń-pilot. Służby ratunkowe prowadzą intensywne poszukiwania wraku i załogi z użyciem sonaru oraz robotów podwodnych. Zlokalizowano pierwsze fragmenty wraku, a miejsce katastrofy leży około 200 metrów od brzegu, na głębokości 160 metrów. Norwegia przeznaczy w 2027 roku 85 miliardów koron na pomoc Ukrainie, z czego 70 miliardów koron trafi na wsparcie wojskowe, a 15 miliardów koron na pomoc cywilną. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu nadchodzącej zimy. Zapowiedź padła w Kijowie podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi Państwowej Ukrainy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sondaż SURSEARCH pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie, czy afera Zonda Crypto związana z zeznaniami Przemysława Krala wpłynie na polską politykę. 31,2% badanych uważa, że sprawa nie doprowadzi do wstrząsu politycznego, a 28,6% sądzi, że może wywołać zmiany. 40,3% ankietowanych nie ma zdania. Największy potencjał na wstrząs polityczny widzą osoby powyżej 50 roku życia, a najbardziej sceptyczni są mężczyźni. Rosja planuje intensyfikację ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów oraz na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach. Bloomberg ocenia, że dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych nie przyniosły rezultatu, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie. Strona rosyjska oczekuje na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako bardzo niskie. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modim. Minister edukacji w rządzie Giorgi Meloni, Giuseppe Valditara, zaproponował wprowadzenie procentowego limitu liczby dzieci migrantów we włoskich klasach. Chce też obowiązkowych lekcji języka włoskiego dla rodziców cudzoziemców. Propozycje mają być omawiane podczas jesiennej konferencji z udziałem nauczycieli i polityków. Valditara wskazał też na wysoką absencję dzieci imigrantów, która wynosi 26% wobec 6% wśród włoskich dzieci. W Nepalu potężna powódź błotna zabiła co najmniej 95 osób, a około 400 jest uznawanych za zaginione. Mieszkanka dystryktu Nuwakot, Kalpana Malla, relacjonowała, że woda porwała jej bliskich na jej oczach. Lawinę kamienno-błotną miało najprawdopodobniej wywołać trzęsienie ziemi w Tybecie, a kataklizm zniszczył całe wioski, drogi, mosty i hydroelektrownie. Nepalscy urzędnicy opublikowali porównanie zdjęć satelitarnych sprzed katastrofy i po niej, a władze apelują o ostrożność w strefach zagrożonych. Barbara Nowacka skomentowała wpis Zbigniewa Boguckiego dotyczący afery Zonda Crypto, mówiąc, że szef kancelarii prezydenta naprawdę nie powinien się odzywać i że w życiu trzeba mieć poczucie przyzwoitości. Minister edukacji odniosła się też do apelu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie religii w szkołach, oceniając, że hierarchowie próbowali wywołać awanturę swoim listem. Nowacka broniła zmian w organizacji lekcji religii i stwierdziła, że atak episkopatu na edukację zdrowotną pachnie Grzegorzem Braunem. Wcześniej Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole i skrytykowało ograniczenie liczby godzin oraz niewliczanie oceny z religii do średniej. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja rozbudowuje infrastrukturę wojskową w regionie przy granicach Norwegii i Finlandii, a wojskowi oceniają, że w ten rejon może trafić dodatkowe 17 tysięcy żołnierzy. Pułkownik Tomasz Backe, jeden z dowódców brygady Finnmark, powiedział w rozmowie z Dagsavisen, że Rosja planuje wzmocnić swoje wojska w tym regionie. Norweskie siły zbrojne utworzyły nową jednostkę operacyjną do obrony północy, na czele której stoi brygada Finnmark. Po zakończeniu wojny w Ukrainie Rosja może odbudować swój potencjał wojskowy w północnych obszarach. Rosja zamyka część Morza Barentsa oraz przestrzeń powietrzną w rejonie Nowej Ziemi w związku z przygotowaniami do testu pocisku Burjewiestnik. Rozmieszczono też specjalne samoloty i okręty, w tym maszyny Ju-976 Skip oraz A-50U. W ubiegłym roku podobne działania poprzedziły test Burjewiestnika, który osiągnął zasięg 14 tysięcy km. Przygotowania monitorują również Stany Zjednoczone, których samolot WC-135 Air Constant Phoenix wykrywa substancje radioaktywne w atmosferze. W Noen w Hiszpanii podczas otwarcia festiwalu San Miguel doszło do eksplozji fajerwerków, w której rannych zostało 50 osób, a 3 trafiły do szpitala. Iskry z fajerwerków zapaliły ląty innych ładunków, które spadły na tłum. Poszkodowani doznali głównie bólu uszu i lekkich poparzeń. Festiwal został wznowiony i trwa 5 dni. Pierwszym zidentyfikowanym obywatelem brytyjskim, który zginął walcząc po stronie Rosji w wojnie w Ukrainie, jest 33-letni Bradley Towsend z Barnsley w Anglii. Mężczyzna zginął 10 czerwca w ataku drona w miejscowości Łymań w obwodzie donieckim. Do Rosji wyjechał w kwietniu 2023 roku, twierdząc, że jedzie do Rumunii. Celem jego wyjazdu było wspieranie prorosyjskich sił w Donbasie. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe niespodziewanie odwiedził Moskwę, a Kreml potwierdził, że celem wizyty były kontakty między służbami specjalnymi. Szczegóły rozmów nie zostały ujawnione, a eksperci wskazują, że mogło chodzić o ostrzeżenie dla Rosji przed podjęciem określonych działań. W ocenie profesor Małgorzaty Zachary-Szymańskiej rozmowy mogły też dotyczyć problemu irańskiego, który jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego generał Dariusz Łuczak ocenił, że nie można wykluczyć scenariusza, w którym Stany Zjednoczone chciały uprzedzić Rosję przed jakimś krokiem. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Fundacja Z Rąk do Rąk otrzymała wezwanie do zapłaty 2000 zł za publikację zdjęcia Łukasza Litewki po jego śmierci. Tomasz Płoszański z fundacji ocenił, że zdjęcie było wcześniej szeroko dostępne w internecie i w telewizji, a organizacja nie zamierza regulować żądanej kwoty. Fotograf Jagoda Owczarek przekazała w mediach społecznościowych, że nie chciała zarabiać na tragedii i że spotykają ją groźby karalne oraz życzenia śmierci. Fundacja przedstawiła swoje stanowisko w odpowiedzi na wezwanie, a autorka zdjęcia podkreśla, że należy brać pod uwagę kontekst jego użycia. 31,2% Polaków uważa, że afera Zonda Crypto związana z zeznaniami Przemysława Krala nie doprowadzi do wstrząsu politycznego. A 28,6% badanych spodziewa się zmian. Największa grupa, czyli 40,3%, nie ma w tej sprawie zdania. Najbardziej sceptyczni są mężczyźni, a największy potencjał na polityczny wstrząs widzą osoby powyżej 50. roku życia. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, a w rosyjskiej administracji wzrosła liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Bloomberg podaje też, że Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy oraz na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach. Agencja ocenia, że negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, a szanse na przełom podczas spodziewanej wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie są bardzo niskie. Chiny i Indie ostrzegły Moskwę przed negatywnymi skutkami użycia takiej broni, a w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modim. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz zawiadomił policję po tym, jak w jego samochodzie ktoś miał celowo poluzować śruby w kołach. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że gdyby nie ostrożna jazda, mogłoby dojść do tragedii i dodał, że w ostatnim czasie spotkały go także groźby, wyzwiska, szantaże oraz nachodzenie jego i jego bliskich. Policja potwierdziła przyjęcie zawiadomienia, a sprawą zajmują się funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. Podobny przypadek zgłosiła wcześniej prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, a w jej sprawie zabezpieczono nagranie i zlecono opinię biegłego do 31 sierpnia. W pobliżu kanału Sulińskiego na Dunaju na załadunek ukraińskiego zboża przeznaczonego na eksport czeka nawet 70 statków. Część jednostek została tam przekierowana po rosyjskich atakach na porty nad Morzem Czarnym, a zakłócenia w dostawach mogą przyczynić się do wzrostu cen zboża na całym świecie. Ukraińskie porty nad Morzem Czarnym obsługują 90% krajowego eksportu. A w lipcu i na początku sierpnia Rosja przeprowadziła ponad 70 ataków na infrastrukturę portową oraz 62 uderzenia na statki. Kanał Suliński może zostać zamknięty na około 2 dni z powodu pogorszenia pogody, a według firmy konsultingowej ASAP Agri każdy dzień opóźnienia może kosztować nawet 8 000 dolarów. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami kierowcy jadą objazdem, bo zamknięta jest lewa jezdnia w stronę Suwałk. Równolegle na odcinku Suwałki, Budzisko do poniedziałku do 11 trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Do piątku do 7 w województwie śląskim na 4 w Katowicach zamknięty będzie prawy pas jezdni w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych. Dodatkowo do 18 na A1 zajęte są lewy i awaryjny pas ruchu. Do jutra do 11 w województwie małopolskim na S52 prowadzone są prace przy przeglądzie gwarancyjnym obiektu inżynierskiego, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni lewej. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Fotografka Jagoda Owczarek wyjaśniła, że jej celem przy sprawie zdjęcia Łukasza Litewki było zwrócenie uwagi na wykorzystywanie pracy twórców bez pytania o zgodę. Żąda od organizacji pozarządowych 2000 zł za naruszenie praw autorskich i brak oznaczenia jej jako autora zdjęcia. Podkreśliła też, że nie chciała zarabiać na śmierci Litewki. Po fali gróźb i hejtu zaapelowała o zaprzestanie przemocy słownej i ataków personalnych. Giuseppe Valditara, minister edukacji w rządzie Giorgi Meloni, zaproponował wprowadzenie procentowego limitu liczby dzieci migrantów we włoskich klasach. Chce też obowiązkowych lekcji języka włoskiego dla rodziców cudzoziemców. Minister argumentuje, że zbyt duża liczba dzieci z zagranicy utrudnia naukę języka i akceptację wartości społecznych. A absencja dzieci imigrantów wynosi 26% wobec 6% wśród włoskich dzieci. Propozycje mają być omawiane podczas jesiennej konferencji z udziałem nauczycieli i polityków. Niewielki dron z ładunkiem wybuchowym i detonatorem odkryto 4 sierpnia na terenie lotniska w Lipsku, a port tymczasowo wstrzymał działalność. Na miejsce skierowano saperów, którzy przy użyciu robota zabezpieczyli urządzenie i do eksplozji nie doszło. Śledczy podejrzewają, że dron miał uszkodzić samoloty stojące na płycie lotniska, a celem mogło być opóźnienie transportów uzbrojenia dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że niemieckie służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a ustalenia mają zostać przedstawione wkrótce. Premier Donald Tusk ogłosił, że od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia włącznie na paliwa będzie obowiązywał VAT w wysokości 8%. Szef rządu zapowiedział też, że każdego dnia minister energii Miłosz Motyka będzie informował o możliwie najwyższej cenie paliw na stacjach benzynowych. Donald Tusk mówił, że obniżka ma przełożyć się na spadek ceny o około 90 groszy do ponad złotówki za litr, a Polska ma być w czołówce Europy pod względem najniższych cen paliw. Profesor Radosław Markowski skrytykował tę decyzję, oceniając, że paliwo powinno być droższe i że rząd obniżył ceny w sposób nieodpowiedzialny. W środę na granicy między Nepalem a Tybetem doszło do potężnej powodzi błyskawicznej, w której zginęło ponad 100 osób, a kilkaset uznaje się za zaginione. Pilot wypraw trekkingowych w Himalajach i Nepalu Jarosław Ciołkowski ocenił, że akcja ratunkowa będzie bardzo trudna, bo rzeka Pchote Koshi meandruje, prowadzi przez wąwozy i kaniony oraz przecina trudno dostępne wioski. Dodał, że powódź nastąpiła nagle i trudno było się do niej przygotować, mimo że po trzęsieniu ziemi w 2014 roku w Nepalu powstał system ostrzegania. Pchote Koshi jest też popularnym celem turystycznym, a na jej wodach codziennie pływają setki osób. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Sarnowie Górach na drodze powiatowej około 19.40 doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym, w którym zginął 50-letni motocyklista. Mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia, a mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Na miejscu byli strażacy i inne służby ratunkowe. Policja prowadzi dochodzenie pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności wypadku. Badanie pokazuje, że tylko 20% Ukraińców pozytywnie ocenia prezydenta Polski Karola Nawrockiego, a 62% ma o nim negatywne zdanie. Jeszcze słabiej wypadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, którego pozytywnie oceniło 16% respondentów, a negatywnie 77%. To najniższe wyniki spośród wszystkich zachodnich liderów uwzględnionych w rankingu. Premier Polski Donald Tusk ma 45% pozytywnych i 35% negatywnych ocen. A Polska jest postrzegana jako kraj przyjazny Ukrainie przez 50% badanych, przy 21% wskazań na stosunek wrogi. Orlen rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim, a w najbliższych tygodniach uruchomi produkcję także ze złóż Alve Nord i Orn. Koncern podaje, że trzy nowe złoża zapewnią łącznie ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego i pozwolą rozpocząć produkcję o rok wcześniej, niż zakładał plan. Złoża zostały podłączone do Skarwco, co ma obniżyć ślad węglowy inwestycji i wydłużyć okres pracy obszaru Skarw co najmniej do 2040 roku. Orlen zapowiada też, że po zakończeniu uruchamiania nowych złóż liczba produkujących złóż spółki na norweskim szelfie kontynentalnym wzrośnie do 24. Fundacje zaczęły dostawać wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia Łukasza Litewki, który zginął w wypadku w kwietniu. Krakowska Fundacja Z Rąk do Rąk podała, że chodzi o 2000 zł, a podobne pisma otrzymały też Fundacja na Rzecz Zwierząt Marzenia Zwierzaków i KTOS Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Według tych organizacji żądania dotyczą naruszenia praw autorskich do fotografii, którą poseł zamieścił za życia jako zdjęcie profilowe na Facebooku. Fundacja imienia Łukasza Litewki poinformowała, że skontaktowała się z autorką zdjęcia, aby polubownie wyjaśnić sprawę i poprosiła o przeprosiny oraz wycofanie żądań. Bill Gates planuje jeszcze w tym roku spotkać się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i przedstawić mu propozycję globalnych działań ograniczających zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Do rozmowy miałoby dojść podczas jego kolejnej wizyty w Chinach, wstępnie planowanej na listopad. Gates chce, by państwa monitorowały zdolność systemów AI do projektowania cząsteczek i ułatwiania ataków biologicznych, a także wezwał do utworzenia nowej organizacji międzynarodowej nadzorującej rozwój tej technologii. Współzałożyciel Microsoftu ocenił, że incydenty z udziałem systemów opracowanych przez OpenAI, Anthropic i Meta Platforms są szokujące i powinny wstrząsnąć ludźmi. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział kolejną interwencję wobec koncernu Meta i mówił, że przyjdzie czas na kary za oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie oraz za sposób reagowania firmy na jego pismo. Wskazał też, że najbliższe godziny mają przynieść decyzję w tej sprawie, co na czwartek rano zapowiedział kolejną interwencję w Mecie. Gawkowski odniósł się również do transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą i podkreślił, że od 23 sierpnia można jej dokonywać w polskich urzędach stanu cywilnego, a urzędnik odmawiający wykonania tej czynności łamie prawo. Dodał, że wczoraj było ponad 30 takich transkrypcji i liczba ta ma rosnąć. Komentując sprawę, Zonda Crypto ocenił, że poprawki do ustawy o kryptoaktywach mogły zostać ustalone podczas spotkania na Ibizie, gdzie 7 sierpnia 2025 roku spotkali się poseł PiS Michał Moskal, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński, prezes Zonda Crypto Przemysław Kral. Jego zdaniem chodziło o duże pieniądze, a szef Zonda Crypto miał szukać osoby reprezentującej jego interesy w Sejmie. Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dorocie R., której śledczy zarzucają przypisywanie właściwości leczniczych produktom niespełniającym wymogów leku. Chodzi o kapsułki Doda Deau Mega Colostrum oraz żelki bez dodatku cukru Doda Deau Foods Hashi Gummies, zawierające witaminę D3, selen i jod. Prokuratura podaje, że w okresie od 7 maja 2025 do 3 czerwca 2025 roku na portalu społecznościowym X Dorota R. twierdziła, że żelki mają leczyć chorobę Hashimoto oraz inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy. Grozi jej grzywna w systemie stawek dziennych od 10 do 540 stawek, przy stawce dziennej od 10 do 2000 zł. W środowy wieczór podczas Top of the Top Sopot Festival 2026 scena w Operze Leśnej zamieniła się w magiczny las na potrzeby koncertu Opera Leśna w czterech aktach. Jedną z gwiazd był Kuba Badach, którego publiczność powitała wspólnym odśpiewaniem 100 lat z okazji 50. urodzin. Później Dorota Wellman i Marcin Prokop.